Polacy, lubią patologię. Mocne wrażenia, takie prawdziwe, gdy boli. Zęby wypadły, ale czują, że żyją. Karmię się doświadczeniami z pola bitwy. Rybitwy krążą mi nad głową. W dzień Zbawiciela na rozdaniu torów.

to będzie grosz. Albo na pamiątkę. Przed murem zacementuję. Obiekt muzealny, na jaki nas stać.

stałem w kolejce, zasłyszałem rozmowy o skąpej akustyce przestrzeni miejskich. Ale nieopodal, na polu, zajęczy śpiew wyróżniał się z tłumu.